0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Lexington, milo moje.
0: Plus Radio,
2: vaša pozitiva.